0: Alo, Kiss FM.
1: Meze neza.
0: Waza
1: Karimbo nisa kirungu.
0: Mhm.
1: Ndashaka kiri gute Antoinette wanje.

0: Kiss FM na yigiteza abatwi umunsi mwiza cyane kuri wowe rero wakoze kuba uri kumwe natwe yereka mbe gushimira nitwa Antoinette niyongira wakoze cyane
1: Kiss FM.